0: DW za bisonka.
1: Masu sauraro assalamu alaikum, fatan kun wani lafiya. Rejana Munir Yahaya ce ke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin namu na zabi sanka na wannan mako daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus.